0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Po raz pierwszy od odzyskania wolności Andrzej Poczobut stanął na mównicy Parlamentu Europejskiego. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odwiedził Strasburg na zaproszenie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Głównym punktem wydarzenia było osobiste odebranie Nagrody Sacharowa. To jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień przyznawanych osobom walczącym o prawa człowieka i wolność słowa. Nagroda została przyznana Andrzejowi Poczobutowi już wcześniej, gdy przebywał jeszcze za kratami. W swoim wystąpieniu przed eurodeputowanymi dziennikarz podziękował parlamentowi za konsekwentne działania podejmowane w jego sprawie. Podkreślił, że międzynarodowa solidarność daje nadzieję tym, którzy pozostają w więzieniach za swoje przekonania. Podczas uroczystości w Strasburgu Andrzej Poczobut zwrócił szczególną uwagę na trudną sytuację polskiej mniejszości na Białorusi oraz znaczeniu działalności Związku Polaków.
3: My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdy nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Jesteśmy drugą co do wielkości mniejszością narodową na Białorusi. Historia Związku Polaków to nasz wspólny sukces. Sukces Polaków na Białorusi i tych sił, które przez lata nas wspierali. Sukces ten osiągnięto współpracując ponad podziałami i prowadząc długofalową i konsekwentną politykę.
2: Nagroda imienia Sacharowa za wolność myśli nosi imię sowieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrzeja Sacharowa. Od 1988 roku parlament przyznaje to wyróżnienie corocznie osobom, grupom lub organizacjom za ich wybitne zasługi na rzecz praw człowieka, wolności słowa i wartości demokratycznych. W 2020 roku parlament Europejski przyznał już Nagrodę imienia Sacharowa demokratycznej opozycji na Białorusi. W Warszawie odbyło się czwarte białorusko-polskie forum eksperckie imienia Romana Skirmunta pod hasłem Białoruś i Polska w czasach niestabilności. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych, środowisk akademickich oraz biznesowych, którzy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed oboma krajami i możliwościach dalszej współpracy. Jednym z głównych punktów programu była prezentacja raportu dotyczącego rosyjskich wpływów na Białorusi. Autorzy monitoringu analizowali działalność struktur związanych z ideą ruskiego miru w okresie od grudnia 2025 roku do maja 2026. Według ekspertów rosyjskie oddziaływanie było widoczne m.in. w systemie edukacji, polityce historycznej, działalności religijnej oraz inicjatywach skierowanych do młodzieży. Uczestnicy forum zapoznali się także z raportem dotyczącym przyszłości Białorusi po potencjalnym zakończeniu wojny w Ukrainie. Autorzy dokumentu przedstawili trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i ocenili ich wpływ na pozycję polityczną oraz gospodarczą Mińska. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, wspierając rosyjską agresję na Ukrainę, Aleksander Łukaszenka bezpowrotnie wplątał się w orbitę politycznych i wojskowych wpływów Rosji.
4: On już z tych wpływów jako Łukaszenka nie wyjdzie. Czy wyjdą z niej jego synowie, bądź inni następcy niezwiązani z rodziną? Mam nadzieję, że tak, bo kraj na to zasługuje, ale sam Łukaszenka już się z tego nie wyplączy.
2: Organizatorzy podkreślili, że forum pozostaje ważną platformą dialogu między polskimi i białoruskimi ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz środowisk akademickich. Celem spotkania było nie tylko omówienie bieżących wyzwań politycznych i społecznych, ale także poszukiwanie nowych obszarów współpracy między społeczeństwami obu krajów. Uczestnicy zwracali uwagę, że w warunkach utrzymującej się niestabilności w regionie szczególnego znaczenia nabiera wymiana doświadczeń oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań dla przyszłości Białorusi i Europy Wschodniej. 18 czerwca w Warszawie odbyła się prezentacja książki pod tytułem Kresowe koleje losu autorstwa Bożeny i Michała Rzepiaków. Została wydana z okazji 80. rocznicy ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich i zawiera bogato ilustrowane wspomnienia 16 kresowian pochodzących m.in. z Wilna, Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemieńca, Pińska i Lidy. Jest to poruszająca opowieść o życiu na dawnych Kresach, doświadczeniach wojny, utraconym dzieciństwie, dzieciństwie, deportacjach oraz przymusowych przesiedleniach z Polski do Polski. To również historia polskich kolejarzy, którzy w czasach próby pozostali wierni swojej służbie i wartościom, stając się bohaterami codzienności. Mimo oderwania od ziemi ojczystej, osoby, czyje losy są opisane w książce, potrafili zachować tożsamość, którą przekazali również następnym pokoleniom, twierdzi Michał Rzepiak.
0: Większość z nich żyje, one cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach, cały czas są Polakami, czują się Polakami i z wdzięcznością jakby przypominają sobie te czasy piękne, przedwojenne, rodzinne, ze wspomnień rodziców, czasy traumy wojennej i trudny czas przesiedlenia na zupełnie obce ziemie.
2: Podczas premiery książki Kresowe koleje losu odbyła się m.in. projekcja filmu dokumentalnego Historia pewnego sztandaru, wyprodukowanego przez Stację Muzeum i opowiadającego historię sztandaru Polskiego Związku Kolejowców ze Stanisławowa. Dokument to hołd oddany ludziom, którzy podjęli ryzyko ratowania sztandaru w trudnych czasach, ukrywania przed okupantami, wywiezienia wraz z ekspatriantami do macierzy, przechowywania i wreszcie znalezienia mu drugiego domu.
5: Smutno mi, bo że dla mnie na zachodzie rozlałeś ten

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Twór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było wiele Polaków pochodzących z terenów, które dzisiaj leżą w granicach Białorusi. Jednym z nich był kapral żandarmerii Adam Lenkiewicz, pochodzący z Pińska. Przez ponad pół wieku bliscy nie znali jego losów i nieustannie szukali jakichkolwiek informacji. Dopiero w 1991 roku dowiedzieli się, że przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie i został zamordowany wiosną 1940 roku. Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej Muzeum Katyńskie w Warszawie zaprezentowało pamiątki po naszym krajanie. Pracownik instytucji, dr Tomasz Szczepański, podkreśla, że pełne poznanie losów wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej nadal nie jest możliwe, ponieważ władze Rosji i Białorusi od lat ograniczają dostęp do archiwów oraz miejsc związanych z tą zbrodnią. Jak zaznacza, historia Adama Lenkiewicza jest jedną z wielu tragicznych historii ofiar pochodzących z terenów dzisiejszej Białorusi.
3: Był on kapralem żandarmerii Wojska Polskiego, który zmobilizowany wziął udział w walce w wojnie obronnej Polski w 1939 roku. Uniknął niewoli, wracając do domu. Mieszkał w Pińsku, to jest w Polesie, i został w tym Pińsku aresztowany przez NKWD. Ostatecznie trafił do obozu Ostaszkowskiego. Stamtąd, no, jak zdecydowana większość jeńców, został przewieziony do Tweru i zabity. Tweru, czyli wówczas Kalinina, i zabity w ramach zbrodni katyńskiej, spoczywa na cmentarzu w Miednoje. Zwłoki zabitych w Kalininie pogrzebano w Miednoje i tam, dlatego tam jest cmentarz.
0: Jakie pamiątki po Adamie Lenkiewiczu zaprezentował Muzeum Katyńskie?
3: Dostaliśmy między innymi dokumenty po nim dokumentujące jego działalność i służbę. Tu chciałbym nadmienić, że osoby nie będące oficerami, tak, no, żandarmi nie byli oficerami, były mniej rozpoznawalne przez pamięć społeczną z tej przyczyny, że Katyń kojarzono głównie, że to jest zbrodnia na oficerach Wojska Polskiego. Oczywiście oficerowie i chorążowie Wojska Polskiego byli największą kategorią ofiar, ale niektóre inne kategorie też były przetrzymywane i ginęły one w zbrodni. Oczywiście chodzi o policję, ale chodzi także o żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz żandarmów Wojska Polskiego, których zatrzymywano wszystkich niezależnie od stopnia, także podoficerów, jak w wypadku Lenkiewicza, który przecież, no, był tylko podoficerem, tak? Ale niemniej z racji tego, że był żandarmem, został zatrzymany, ponieważ tą kategorię Sowieci zatrzymywali w obozach specjalnych, no i oczywiście ta kategoria podlegała eksterminacji w ramach zbrodni katyńskiej.
0: Jak mocno zbrodnia katyńska dotknęła osoby pochodzące z terenów obecnej Białorusi?
3: Cały szereg osób, które mieszkały na terenach obecnej Białorusi, a miały stopnie oficerskie, było, czy po wzięciu do niewoli trafiały do obozów specjalnych i ginęły w zbrodni katyńskiej, albo też były na przykład policjantami na tym terenie, czy należały do innych kategorii, które aresztowano, ponieważ proszę pamiętać, że zatrzymywano oficerów i chorążych Wojska Polskiego, policjantów, ale na przykład wszystkich pograniczników, niezależnie od stopnia, czyli służących w Straży Granicznej albo służących w Korpusie Ochrony Pogranicza. No, o żandarmach już mówiłem, ale na przykład zatrzymywano także strażników więziennych, więc także tych, którzy służyli w więzieniach na terenie obecnej Białorusi. Także nie ma niestety jakby osobnej księgi cmentarnej, która by wyodrębniała tą kategorię. Być może kiedy będą bardziej, można powiedzieć, sprzyjające temu warunki zewnętrzne, to taka księga powstanie. Aha, i byli to oczywiście ludzie z różnych środowisk, także różnych wyznań i narodowości. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska. Pod tym pojęciem, to jest pojęcie umowne, nazywamy grupę ponad 3800 osób, które zostały zabite z rozkazu katyńskiego, czyli z rozkazu z dnia 5 marca 1940 roku na Białorusi, ale nie wiemy, kto to jest i nie wiemy gdzie. Przypuszczalnie te osoby zostały przewiezione z więzień na zachodniej Białorusi do Mińska, tam zabite i pochowane w uroczysku Kuropaty, gdzie, jak wiadomo, leżą ofiary NKWD, co zostało stwierdzone jeszcze w czasach, gdy Zenon Paźniak badał Kuropaty na początku lat 90. Jak wiadomo, po dojściu Łukaszenki do władzy zakazano badania Kuropat. W związku z czym my nie wiemy, czy leżą tam także obywatele polscy z listy białoruskiej, czy może jednak pochowano ich gdzie indziej. I to jest zagadka i myślę, że odpowiedź na pana pytanie, jak bardzo zbrodnia katyńska dotknęła osoby zamieszkałe w granicach współczesnej Białorusi, pełna odpowiedź na pana pytanie będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy zostanie ujawniona białoruska lista katyńska.
4: Jak pan uważa, na czym polegają próby zakłamania tematu zbrodni katyńskiej przez władze w Mińsku i Moskwie?
3: No, zarówno od pewnego momentu Łukaszenka, jak i Putin dokonują restalinizacji swojej polityki historycznej, obrony Związku Sowieckiego i jego tradycji, jego pamięci. Także zaprzeczanie, negowanie zbrodni katyńskiej czy pomieszanie jej wymiaru jest tutaj elementem restalinizacji polityki historycznej i nawrotu do tradycji imperialnej. Tu nawet nie chodzi o konkretną zbrodnię wojenną, ale tu chodzi w pewnym sensie o opinię imperium. I ponieważ zarówno Putin, jak i Łukaszenka bronią tutaj tradycji imperialnej i imperialnej sowieckiej, to traci na tym prawda. Także prawda o zbrodni katyńskiej.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o miejscowościach nad Niemnem, związanych z życiem Elizy Orzeszkowej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem LSD oraz jego przebojowym utworem Fałszywy Krok.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Straty kresowej konspiracji niepodległościowej poniesione przez jeden rok były kilkakrotnie większe niż przez 4 lata okupacji niemieckiej. Aktywa organizacyjne na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Polesiu, liczące w końcowym okresie okupacji niemieckiej blisko 40 tysięcy ludzi, w tym połowa walcząca w polu z bronią w ręku, w wyniku represji NKWD gwałtownie zmniejszyły się. Tylko po rozbrojeniu oddziałów polskich pod Wilnem w ręce NKWD wpadło blisko 7 tysięcy akowców. W 1945 roku do dyspozycji komendy wileńskiej pozostawało około 1500 ludzi oraz 3 tysiące ukrywających się w rezerwie. Siły Grodzieńskiej Armii Krajowej stopniały z blisko 6 tysięcy do 3800. W Nowogródzkiej Organizacji AK pracowało nadal kilka tysięcy uczestników. Praca na terenie Polesia uległa całkowitej dezorganizacji. Gdy okazało się, że obecność sowiecka na dawnych polskich ziemiach wschodnich jest trwała i wynika z realizacji ustaleń jałtańskich, zawartych z aliantami zachodnimi, zbrojne trwanie na Kresach straciło polityczną rację bytu. Komenda Wileńsko-Nowogródzka oraz dowództwo Inspektoratu Grodzieńskiego podjęły, zgodnie z zaleceniami Centralnego Połkowskiego Ośrodka Dowództwa czego w Polsce, decyzję o ewakuacji aktywów AK za linię Kurzona. W okręgach Wilno i Nowogródek operacja ta trwała od kwietnia do listopada 1945 roku. Ewakuacja aktywów organizacyjnych Inspektoratu Grodzieńskiego za jałtańską granicę rozpoczęła się później niż na Nowogródczyźnie i zakończyła się dopiero w początkach 1946 roku. Zdołano doprowadzić wówczas do rozformowania, zwłaszcza na Wileńszczyźnie, większości oddziałów partyzanckich. Oddziały złożone z osób całkowicie spalonych przechodziły przez granicę z bronią w ręku. Większość osób jednak lokowana była na fałszywych papierach w transportach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ostatni członkowie komendy okręgu i większość komend obwodów obu okręgów wyjechali do Polski w lecie 1945 roku. Na Nowogródczyźnie pozostało jednak stosunkowo wiele grup zbrojnych, które zdecydowane były kontynuować działalność. Ewakuacja pozostałości aktywów organizacyjnych i rozbicie przez NKWD komendy Wileńskiego okręgu AK zakończyły w zasadzie działalność tej struktury niepodległościowej na ziemiach utraconych. Na Wileńszczyźnie nie powstały już nowe formy polskiej działalności konspiracyjnej, porównywalne z tymi, które istniały na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Nie funkcjonowała tam też żadna większa struktura organizacyjna. W latach 1946-51 trzymało się na Wileńszczyźnie jeszcze kilka polskich oddziałów partyzanckich. Ich działalność miała jednak zupełnie lokalny charakter, będąc odizolowaną od innych centrów polskiego oporu. Po lipcu 1945 roku Wileński Okręg Armii Krajowej, dowodzony przez podpułkownika Antoniego Olechnowicza Pocherockiego, został reaktywowany jako jednostka eksterytorialna w obecnych granicach Polski. Jego działalność sprowadzała się głównie do prac wywiadowczych oraz utrzymywania organizacyjnej więzi środowiska żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej. Komendzie eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK podlegały także odtworzone przez majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę oddziały partyzanckie 5 i 6 Brygady Wileńskiej. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Prawie całe życie Elizy Orzeszkowej związane było z Grodnem i okolicami. Za wyjątkiem stosunkowo krótkich epizodów życia w Warszawie i na Polesiu, spędziła ona większość życia na brzegach Niemna. W rodzinnej Milkowszczyźnie, w Grodnie i w okolicach Bohaterewicz, które opisała w swojej powieści Nad Niemnem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś zapraszam do odwiedzenia miejscowości związanych z rodziną pisarki. Eliza Orzeszkowa urodziła się 6 czerwca 1841 roku jako Elżbieta Pawłowska. Rodzinny majątek Pawłowskich znajdował się w Milkowszczyźnie. Dziś jest to zwykła, wymierająca powoli białoruska wieś, oddalona około 40 km od Grodna. Ojciec Elżbiety, Benedykt Pawłowski, był adwokatem, człowiekiem bogatych zainteresowań intelektualnych, który zgromadził w domu bibliotekę z kilku tysięcy tomów. Dlatego już w dzieciństwie przyszła pisarka dużo czytała. Dwór Pawłowskich się nie zachował. Był to duży dom z 14 pokojami. Przetrwał szczęśliwie obie wojny światowe, ale został rozebrany w późniejszym okresie pokoju, w czasach sowieckich. We wsi łatwo rozpoznać szeroką aleję ze starodawnych drzew, która niegdyś prowadziła do majątku. O jego istnieniu dziś przypomina wielki głaz pochodzący z fundamentu domu. Umieszczono na nim tablicę dwujęzyczną, która po polsku i po białorusku informuje o tym, że tu urodziła się światowej sławy pisarka. Orzeszkowa nie żyła tu długo. W wieku 3 lat umarł jej ojciec, po czym rodzina przeniosła się do Grodna. Ale tu Orzeszkowa często wracała, na przykład po powstaniu styczniowym, kiedy jej pierwszy mąż, Piotr Orzeszko, został zesłany na Sybir. Orzeszkowa wróciła do rodzinnej Milkowszczyzny. Tu założyła wiejską szkołę, tu zaczęła działalność literacką, jednak po jakimś czasie sprzedała majątek i wróciła do Grodna. Po rodzinie pisarki zachowały się nagrobki na niewielkim rodzinnym cmentarzyku w sąsiedniej wsi Zaleśna. Pochowany tam jest jej ojciec Benedykt, jego brat Jan, podobno słynący w okolicy z wolnomyślicielstwa i progresywnych poglądów, pierwsza żona ojca Teresa oraz starsza o 3 lata siostra Elizy Klementyna. Cmentarzyk można zobaczyć w drodze do kolejnej miejscowości związanej z życiem Orzeszkowej – Kamionki. W Kamionce znajduje się najbliższy do Milkowszczyzny kościół, dlatego właśnie tu została ochrzczona mała Elżbieta. Co prawda nie był to obecny murowany kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, on został zbudowany dopiero w 1908 roku i jest często spotykanym na Białorusi przykładem neogotyku, który na przełomie XIX-XX wieków był bardzo rozpowszechniony. Elżbietę Pawłowską ochrzczono we wcześniejszej drewnianej świątyni. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie ten kościół wyglądał. Na przeciwległym brzegu Niemna, jakieś 15 km od małej ojczyzny Orzeszkowej, znajdują się miejscowości mocno związane z jej dorosłym życiem i twórczością. Od 1881 roku Orzeszkowa była częstym gościem w majątku Miniewicze, który należał do jej krewnych Kamieńskich. Takie nazwisko panieńskie nosiła jej matka. Tuż obok znajduje się wieś Bohaterowicze. Obie mieściny stały się sławne dzięki powieści Nad Niemnem. Bohaterowicze wystąpiły tam pod swoją prawdziwą nazwą, a Miniewicze i ich mieszkańcy kamieńscy stały się pierwowzorem dla Korczyna i Korczyńskich. Tu Orzeszkowa odwiedziła pomnik na grobie Jana i Cecylii. Legendarna historia założycieli rodu tak dotknęła pisarkę, że przytoczyła ją w powieści. Podobno szary kamień i stary krzyż z napisem Jany Cecylia, rok 1549, które stoją tu dziś, to dokładnie ten sam nagrobek, który niegdyś widziała w tym samym miejscu Orzeszkowa. Inny pomnik, którego symbolika jest bardzo ważna dla powieści Orzeszkowej, to symboliczny grób powstańców w lesie przy Miniewiczach. Pod tym pagórkiem, zgodnie z przekazem pisarki, pochowanych jest 40 powstańców, którzy zginęli tu w bitwie. Jednak żadnych innych przekazów o walkach czy chociażby potyczkach w tym miejscu nie ma. Być może Orzeszkowa stworzyła sama ten zbiorowy obraz mogił powstańczych, a kolejne już pokolenia, natchnione lekturą jej powieści i siłą jej słowa, postawiły tu pomnik, tak jak gdyby to naprawdę była mogiła powstańców. W Grodnie Orzeszkowa mieszkała pod kilkoma adresami. Domy te nie przetrwały. Do dziś istnieje tylko ostatni jej adres, niewielki, szaro-błękitny domek przy ulicy, która dziś nosi imię pisarki. W domku tym Orzeszkowa zamieszkała w 1894 roku, gdy po raz drugi wyszła za mąż za swojego wieloletniego przyjaciela i doradcę, prawnika Stanisława Nachorskiego. 2 lata później Nachorski zmarł, Orzeszkowa zaś mieszkała tu aż do swojej śmierci w 1910 roku. Turyści odwiedzający Grodno w kontekście osoby Orzeszkowej odwiedzają zwykle tylko ten jej domek i znajdujący się niedaleko pomnik. Rzadziej grób Orzeszkowej na starym cmentarzu grodzieńskim. I już tylko najwytrwalsi docierają do Milkowszczyzny czy Bohaterowiczów. A szkoda, bo bez tych mieścin Orzeszkowa nie stałaby się tą Orzeszkową, którą znamy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole LSD oraz jego przebojowym utworze Fałszywy Krok. Jednym z mniej dziś pamiętanych zespołów, które przewinęły się przez jarocińską scenę początku lat 80. jest gdańska grupa LSD. To ciekawy przykład formacji, która mimo krótkiego życia zostawiła po sobie muzykę bardzo ambitną i wyprzedzającą swoje czasy. LSD powstało jesienią 1980 roku w Trójmieście. Założycielami byli gitarzysta Piotr Szerszeń i klawiszowiec Paweł Matych. Skład szybko uzupełnili gitarzysta Sławomir Walasiewicz, akustyk Marek Grand, basista Dariusz Niemcewicz i perkusista Maciej Pruchnicki. Sama nazwa zespołu miała przewrotne znaczenie. Muzycy tłumaczyli ją jako skrót od Lepszy Spokojny Dzień. Próby odbywały się w studenckim klubie Medyk w Gdańsku.

z największych legend polskiego hard rocka. To był znaczący sukces, który zwrócił uwagę na grupę. W tym samym roku LSD wystąpiło także na festiwalu Pop Session i zarejestrowało pierwsze nagrania w Studiu Politechniki Gdańskiej. Pod koniec 1981 roku muzycy weszli do studia Polskiego Radia w Gdańsku. Niestety, podczas sesji doszło do poważnych nieporozumień. Nagrania przerwano, a zespół rozpadł się jeszcze przed końcem roku. Ta przerwa nie trwała jednak długo. Już na początku 1982 roku LSD wróciło. Tym razem w okrojonym składzie i z nową wizją. Największą zmianą było pojawienie się tekstów i wokalu. Za mikrofonem stanął Paweł Matych, który nadal obsługiwał także instrumenty klawiszowe. Sami muzycy określali wtedy swoją stylistykę jako New Romantic Rock. Była to dość nietypowa mieszanka. Progresywne struktury spotykały się z chłodniejszym, bardziej nowofalowym brzmieniem. W tym okresie powstały nagrania, które dziś uchodzą za najciekawsze w dorobku zespołu. Pod koniec 1982 roku do składu wrócił również Piotr Szerszeń. Na rok 1983 grupa planowała ambitne widowisko baletowe pod tytułem Atlantyda. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. LSD wystąpiło jeszcze podczas imprezy towarzyszącej festiwalowi w Opolu, po czym definitywnie zniknęło ze sceny. Co ciekawe, historia zespołu nie zakończyła się całkowitym zapomnieniem. Materiał nagrany w latach 1982-83 wzbudził kiedyś zainteresowanie wytwórni Polton, ale zanim doszło do wydania płyty, grupa już nie istniała. Dopiero po latach te archiwalne nagrania zostały odnalezione i wydane na albumie Niebezpieczna Wyspa. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi właśnie z tego albumu, który ukazał się dopiero w 2021 roku. Autorem tekstu jest Wojciech Fułek. Przed państwem LSD. Fałszywy krok.

0: z Nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

0: Audycję proponuje.
1: A w bliższych nowinach poczuję. Izraeli i Hezbollah domówili się o spynieniu ogniu. Ukraińskie wojskowcy dronem ewakuowali kacianiat z linii frontu. W Białorusi obnowili ekstremistki spis. Heta je inszy, Bolska, że Anżelika Lelkowska.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: I sobotnia informacyjna, muzyczny efir z akcentem na kulturę, na Radio Racja. Odwiedziem bliżejsze teatry z Palowej Chwiliny, wyjawlęczemu mastactwu. Bo u Białostoku objednali się trzy twórcy, kap supolna rozkazać pra archiw suświetu. Żartem jany nazywają siebie 3A. Geta dwa Andrei, jakie pochodzą z Białorusi, Filipowicz i Bakumienka Hintnicki i Białostatczanka Agnieszka Olczak. Ich supolna wystawa tak i nazywa Archiw Suświetu i ona odkryła się wczoraj w budynku Podlaskiej Opery i Filharmonii. Każe jeden z udzielników wystawy Andrzej Filipowicz.
2: Ta wystawka, to można powiedzieć, итог mojego twórczości za последние 25 лет. Ona pozwoliła переосмыслить mój twórczy опыт i понять, что то, над чем я работаю сейчас, это на самом деле не фиксация каких-то мест, а фиксация следов этого места. Живопись, которой я занимаюсь, она не показывает какой-то конкретный пейзаж, какое-то обстоятельство, пространство, действие людей, а старается зафиксировать нечто уходящее.
3: А каким чином ты отбирал на эту выставу прац? Я веду, что у тебя значительно больше тут прац, частка этих прац. Чем она объединена?
2: Они объединены тем, что если глобально я работаю с помощью пигмента, фиксирую увядающий момент событий прошлого. И мне хотелось бы этот интересный опыт продолжать переосмысливать и находить в этом моменте какие-то интеграции с другими материями, которые подчеркивают мою силу и слабость, и показывают мою слабость.
3: Про эту выставу. Как складано было ее сделать? Что для этого выставать? Есть некая концепция для вас особисто?
4: Агнешка Олчак. Концепцией было, очевидно, Архивом Świata. Моим помыслом на całość выставы были банки памięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę. Dlatego, że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane. Na wystawie są prace właśnie pokazujące 12 miesięcy, czyli rok, który symbolizuje właśnie tą pamięć wybiórczą. Miesiące nie są ułożone po kolei ze względu na to, że ta pamięć właśnie przeskakuje, tak? To są bardziej emocjami ustawione miesiące. Są również kwartały, półrocza i rok, które pokazują nam, jak ten czas i ta pamięć z nami się łączy.
3: Pracować żywopisem i w ogóle nową skulpturą, po-moему, prościej, czym ze szklem. Szkło to taki materiał nie dużo przydatny. Wy macie jakąś majsternię, jak to wy pracujecie ze szklem?
4: Tak, oczywiście materiał jest bardzo, może kruchy, ale bardzo wdzięczny, bo jest bardzo plastyczny. Szkło, ja od 20 ponad lat pracuję ze szkłem i nie wyobrażam sobie z niczym innym pracować. Wcześniej malowałam na płótnie, robiłam grafiki, szukałam swojego miejsca, a szkło jest bardzo wdzięczne, przez to mam możliwość oddania siebie i pokazania pracy w tym materiale. No, jest to trudne, ponieważ trzeba rzeźbić najpierw formy, później je stapiać, ale wychodzi efekt niesamowity.
3: Jakie historie, jaka sama ciekawa, jaka uosobliona, już niejaki pomnik, czy co?
5: Andrzej Bakumenko-Hintnicki, rzeźbiarz.
6: Tak, to był upomnik uosobliony. Jeszcze takich u mnie nie ma, na żal. Ale jest takie imknienie, jak wyzwieta skulptura Iwana Kupaly. To nasz супольный, можно сказать, праздник, и такие он и польский, и белорусский. И я бы хотел эту менавито скульптуру реализовать здесь на Подляшу. Альбо то может быть у Гайновцы, альбо у Белостоку. Это не имеет значения. Але как такая фонтанна, десь повстав.
3: Мені вона нагадує у Мінську у парку Купали. Є подобне.
6: Є подобне, це Анікейчик робив, але там ці фігури, вони не побач, так як у мене, але так вони особно. А у мене вони у цьому танцю злучені, бо, так як казав мій професор Артемович, немає кепських тематов, є кепське виконання, а тематов шмат.
3: Я серед тих твоїх прац бачу з мармуру. Це ти якби виточував з мармуру цю працю?
6: Так, так. З мармуру все робив сам. Це руками своїми робив.
3: Неверогодно.
6: Дякую.
1: Вистава «Архів Сусвіту» відкрилася в Білостоку, презентують свої праці мастаки з Білорусі і з Польщі. Вистава буде працювати до 13 вересня.

Belgijski multiinstrumentalist Tim Linards na chwalach białoruskiego Radio Racja, a przed nami amerykańska wokalistka, ale tak samo wiolonczelistka. A kalibra wiolonczelistki serdecznie zapraszają Białostoczan i Życharów w okolicę na koncert odkryty z wolnym ustupem u Kinie Forum, jaki projdzie u bliżejszy autorak u 20 godzinną. A geta będzie polska wydatna instrumentalistka, wiolonczelistka Dobrawa Czochara. Geta taka lastowka festiwalu Uschod Kultury u Białostoku. Ale my już wiertajem się do Kelsey Lu, nowy album So Help Me God. Geta zdaje się sprawa pokazać siebie nie jak połnościu. Kelsey Lu nazywa ten album aktem samowolodania, czyli samowyznaczeniem ulady. Ale tak sama promoc ciała, jakoje z'являється і посудом, і архівом, і місцем улади. Адчуваю шмат тонкості і заодно велику рашучасть Кельсі Лу у самовизначенні зв'язаному з гэтым альбомом. І якое... Ну, було заявлено є ажно 5 сын глямі. Кому Кельсі Лу є творчасть да сподоби, уже в осінню, у листопаді, можна буде послухати її уживою у Варшаві. A my słuchajemy pieśni 852 z nowego albumu So Help Me God. Kelsey Lu.

The Cure i The Love Cuts w efirze Białoruska Radio Racja, a kiedy ktoś ci znudził się starej pieśni i czekaje premierę, to woś czerchowa ja, bo i nowy album otrzymali od Nowa Zelandca z hurtu The Veils, Fragile World. A New Day, pieśnia krychu może odmietna ja nawet pośród całości albumu, chociaż temu, że nie dominuje tu piano. New Day.

Highland Vale u słowach z muzyką autorstwa Michela Banabili, dackiego kompozitora. Chciała się tu postawić karocinku i pieśniu, jaka już czekaje, ale nie, postawlu zrazu Jacka Wiley. Jany tak dobra думаю z sobą skomponująca. Jack Wiley to jeden z odkaznych za pośpiech Portico Quartet. Ale zdawniał, że Wiley pokazywał, że jego kruch muzyczny ma zaciekawlenia szerejszy, horyzonty wielmi szerokie, a jeszcze siedzi u im mocny afrykański doświad. Kali ze swoją dziewczyną, jaka ja prowadziła do śledowania i on prowadził 7 miesięcy u Senegali, pobacz, i poznawał miejscową muzykę, balaks, miejscowych muzykał i nasyczał się tej kulturej. A my siądnie, słuchajmy jego autorstwa Eternal Spring.

Eternal Spring od Jacka Wiley zachałowa, jakim niewielmi słuchuczny spadzieja, jaka ja prochodzić na Białostoczynie, a mają na dumce wizity laureata Nobelowskiej Premii Miru, Alesia Bialackiecha, zasnawalnika prawa obarączacha centra Wiasna. Wieczna wiosna, Eternal Spring, panuje u sercach, a kali nie chapaje je na ulicach. Warta pracować ustojliwa i nie zdawaca. A co ciepier? Tady po białorusku. Posłuchaj nowej pieśni od białoruskiego hurtu Noczy, jaki spolucza jej tancowalne rytmy z atmosferne lirykaj, ale i zanacharzowane za dno, jak to często bywa u wypadku białoruska mołnych hurtów.

0: U jednej z sakawickich pieradacz, kiedy wspominał ja pierwszy januar tydniowika Białorusa u Polszczyniwa, jaki świadkuje 70 gadów od swoich paczatkał, obiecał ja, że to da rannich niwał wierniem się. I u końca czerwienia, u takiej programie jak Poetyczne rozdumy, trzeba przypomnieć pierwsze literaturne staronki, jakie ja na mnogie gady stali nierozlucznej czastkę tydniowika. A pierwszy jej wypusk znajdował się u Niwie z 29 czerwienia 1958 roku i poczynał się odkrytym listom.
1: Odkryty list. Drogi siebry, poczynajem wydawać literaturną staronku. Od siądnia, rozkinuty ja raniej po całym tydniowiku wierszy, opowiadanni, ci literaturne artykuły budą mieć swoje miejsca. Pakuj szto literaturną staronku budziem robić raz u miesiąc, ale kali autorski kolektyw budzie w stanie zabezpieczyć nas materiałem na odpowiednim uzrowni, kab wydawać staronku częściej, zrobim heta nieodkladna. Хочам, каб літаратурная старонка была творчай справаздачай нашых паэтаў, празаікаў, крытыкаў. Хочам, каб літаратурная старонка была трыбунай і іншых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі, маляроў, скульптараў, кампазітараў. Усіх, хто сябруе з музамі, запрашаем да супрацоўніцтва.

0: Drugi z wierszał, jaki za chwilinu poczujecie, napisał autor, jaki na mnohach dół uładkawał się środ tuzoł poetyczna słowa na Podlaszy. Heta siamna ceci hadowy u toj czas poet Tarnopala Ładzimir Hajduk.
1: Ładzimir Hajduk, busły przylecieli. Busły wiernuli się na radzimu z śpiekotnego Egipta. У свою буслиную хваину, что зорами покрыта. Буслы, буглы, сустрали дети, и на уздагонки, як той ветер, бо кажуть гэтак люди, что хто лятучих буслов встретить, той, як ветер, легким будет.

0: Trecia je literaturna staronka prynosić jeszcze jedną niespodziewanku, a mianowita dwa Katreny. A Katren, heta czterokratkou je rymowana strafa u cztery wierszy, jaka ja maje zawierszany sens. Autorem ich zjawlajeca Jan Stanisław. A kto heta taki? Heta debiutant Jan Aniserowicz, jaki chwilinu po tym, jak Jasza Burz stanie jednym z najbolsz oryginalnych autorów białoruska literaturnego objednania u Polszczy. A czarchowa mu debiutantu było u tuju paru 29 gadów.
1: Jan Stanisław, prylasz dla mnie wieciarok. Prylasz dla mnie wieciarok. Де помарим об долі людей. Я з думак спляту їм вянок, ти сорочки спатели обвей. Сонейка свечить, сміється і грає. Сонейка свечить, сміється і грає. Зорки міргають очами без ліку. З мудрості світ наш небога сівеє, а так тяжко їм жить чоловіку.

Миксы DJ Ricky. In the 21 Jana Hadzinniku, usio zychodzić, co znaczyć czas dla Inda Mix. Was witaje DJ Ricky i następną godzinę my odkluczajem od sztodzionności. Usie sprawy paki dajem na potym. Ciapier, joś, tolki muzyka, ryfm i dobra energia. Rychtujcie się do mocnej porcji klubnych hukał. Paczynajem!